0: jechać na rower.
1: Szlafrok. Patrzył synio na werandzie. Szlafrok. Krasi bali uchali.
2: Szlafrok.
1: Prste stran od moje bakle.
2: Szlafroken.
1: Prste stran od mojego szlafroka.